ayikunda cyane ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani aha mu manga za heha aha mu gakara hamwe bimbe utare tererare aha ndi Boasi ndaha mu birayi ndayikunda cyane radi yakakiza ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani kuko ubugwaye canke ush

Nisamirizi yaga kiza kwisoko yukuri nimuze tuyuzuze tugire urukundo aniho ibintu byose bizogenda neza mbega ho mukibano ubaye ufite urukundo canke nta rukundo ukunda abo mubana nimuze rero tuyuzuze nkuko abaririmbyi bariko barabivuga mu karirimbo kabo kwiyuzuza n'abagenzi bacu kugira ngo ibikorwa byose dukora bigende neza tutagira urukundo ntacyo byumara nta kwizera ko haba tutagira urukundo ibyo byose rero bibumbiye mu rukundo urukundo nirwo rugaragaza ko turi abana b'Imana niba rero utagira urukundo ukwiye kwiga kugira urukundo maze ugakora ibyo Imana igomba na cyane cyane ugakora ibiguhuza n'Imana urukundo rero ruzi imbere haba mu kibano haba mu bikorwa ani na hano rero inyuma ya kano karirimbo uca ukurikira ikiganiro ihohoterwa ry'abakenyezi nkuko namaze kubigusezeranira ndaguha ikaze rero inyuma ya kano karirimbo ucubandanya ukurikira ico kiganiro.

0: bakunzi ba bisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nkuko mamaze kuvyumva aho hejuru turinjiye mu kiganiro c'intasho mu kiganiro cy'uno munsi rero iradio gakiza yari yatembereye ku ishengero rya Adventiste munsi ndi rya Rugajo aho ni muri misiyoni y'amabayi twahahuriye n'abantu batari bake bipfuje gutasha inshuti zabo n'abagenzi babo tugomba tubahereza kanya kugira ngo batashije inshuti zabo hagati yaho kuri mikoro mamaze kuvyumva ko ari Adolphe mbaze umutima reka ndabahereza kanya kugira ngo bashobore gushikiriza intasho zabo
1: jewe nitwanze Imana David nkabandirimba muri chorale turi mu rugendo yakishenge y'abadivantise mu sindi bya Rugajo nkaba nipfuje gutasha bwa mbere ho umugore wanje ni kitegetse Julienne nkaba nipfuje gutasha mushiki wanje aba ibubanza muciya yitwa ngenda kumana Elina nkaba nipfuje gutasha umuririmbyi twaraturirimba nari imbere n'umukuru wa korale turi mu rugendo yitwa Ndere Imana Onesiforo batazira abavandimwe nkaba nipfuje gutasha umutoza wacu yatangiye kudutoza muri korale yacu yatiri mu rugendo yitwa Bigirimana Odifax ava ibuhayira nkaba nipfuje gutasha muramwanje aba mu ruziba yitwa bintu biriho nkaba nipfuje gutasha n'abaririmbyi bose bakorale turi mu rugendo nk'umuririmbyi wacu umutoza yitwa Elisa Isirabahenda nkaba nipfuje gutasha nundi muririmbyi wacu arimba ijwi rya soprano yitwa Nibizi Jazeline nkaba nipfuje gutasha nundi muririmbyi yitwa Manirakiza Josephine akaba ari ikegera cy'umukuru wa korale nkaba nipfuje kandi gutasha ishengero ryose ry'Urugajo kuko naryo nyene ndarikunda nkaba nipfuje gutasha uwitwa Maria Metusera wo muri wo mu Rubirizi nkaba nipfuje gutasha uwitwa Raheli mu Rubirizi nkaba nipfuje gutasha uwitwa Nyandwi Danieli wo muciya ari we mugabo wo nyene mushiki wanje nkaba nipfuje gutasha ndetse n'abajia bose dukora igikorwa cya jia ngaha Irugajo nkaba nipfuje gutasha abo bose banyumvise kwirijwi rya radio agakiza Imana ikomeze kubahezagira amen.